0: druciku przymocowanym woskiem do tułowia będzie stale trzepotała skrzydłami, jakby lecąc. Skrzydła jej przestają natychmiast pracować, gdy damy jej do trzymania w łapach mały kłębuszek opaty. Do zatrzymania lotu muchy domowej wystarczy, że jeden pazurek jednego odnóża dotknie kłębka. Niektóre ćmy przybierające mocno do pnia drzewa ze skrzydłami, czułkami i odnóżami przywartymi do jego powierzchni znajdują się w stanie jakby uśpienia, z którego trudno je obudzić. Budzą się jednak natychmiast, gdy oderwiemy im odnóża od podłoża. Lówki w czasie wędrówek z mrowiska i z powrotem orientują się według słońca. W podobny sposób orientują się w otoczeniu motyle nocne, korzystając ze światła księżyca. Długo jeszcze po zniknięciu księżyca latają one mniej więcej w linii prostej, pod stałym kątem w stosunku do niego. Kiedy jednak ciemną nocą lampa zastępuje im księżyc, zwracają się do niej w miarę zbliżania się, tak aby utrzymać stały kąt lotu. W rzeczywistości zbliżają się do lampy po spirali, co musi się kończyć kolizją z płomieniem.
1: Światło.
2: Świetlik bolitofilia.
1: Świetlik lampirys poświata w ciemności.
2: Świetlik fotonus. Luminescencja w mechanizmie oddechowym. Larwy bydliszkowate.
3: Sieć lepka rozgałęziona.
2: Świecące gąsienice.
1: Symbiotyczne bakterie w komórkach. Chrząszcze.
2: Opalizujące
1: barwy na łuskach motyli.
2: Świetlik bolitofilia
1: poświata.

0: Świetlik lampiryzm.
1: Blask w ciemnej nocy.
0: Świetlik fotonizm.
2: Interferencja światła.
0: Larwy bedliszkowate
1: emitują światło.
0: Świecące gąsienice. Luminescencja, luminescencja. Chrząż koptykopilia. Sieć lepka, opalizujące barwy. Świetlik bolitofilia. Świecące nalsilni. Świetlik lampiryzm.
1: Najbardziej skomplikowane narządy. Świetlik fotonizm poświata w ruchu.
3: Larwy bedliszkowate. Sieć lepka rozgałęziona. Świecące, świecące gąsienice.
1: Symbiotyczne bakterie.
0: Chrząszcze, mitochondria. Światło. Świetlik bolitofilia. Świetlik lampiryzm.
1: Świetlik fotonizm.
0: Larwy bedliszkowatych. Świecące gąsienice. Luminescencja.
2: Interferencja światła. Symbiotyczne bakterie.
0: Substancje, które emitują światło w komórkach żywych organizmów.
2: Luminescencja rozwinęła się w procesie ewolucji.
0: U owadów najsilniej świecące i najbardziej skomplikowane
3: typy narządów wytwarzają światło. Często obserwujemy świecące gąsienice.
1: Larwy niektórych bedliszkowatych emitują w ciemności stałą poświatę.
0: Pająki budują lepką, rozgałęzioną sieć.
1: Opalizujące barwy na łuskach motyli.
0: Fluoryzujące bakterie, żyjące symbiotycznie w komórkach owada.